0: Weka chakula chenye ladha nzuri, lakini ladha usiifikie. Twende msomaji.
1: Anasema.
0: Ndio.
1: Lakini mnakunywa.
0: Lakini mnakunywa.
1: Lakini hamkujazwa na vinywaji.
0: Lakini hamkujazwa na vinywaji.
1: Mnajivika nguo.
0: Mnajivika nguo.
1: Lakini hapana unaye moto.
0: Lakini hapana unaye moto.
1: Na yeye apata mshahara.
0: Ndio.
1: Apata mshahara.